Myśl być owszem wolą. Szepkaj blan, was jest machy. Lisa, ale szajsy. Szwarów mnie, zywaj tam bóry.